burzliwy stakiem, żamą sred pustynię, zatwór z letnich wrata, krew se prawą smiluje, sekar praznik plet, ustając se predaje, krowisz tam wyskudzi.